koriala mashanda ekotari mama mando rakatali ala mama mama mama mama rakatali mama mama mama rakatali ala mama mama rakali ababare abashanda rakatali ala bashanda rakatali ala bababa koria rakatali ala bababa baba rakatali ala bababa rakatali ababa koria rakatali ababa koria raba koria araba rakatali abaku rakatali aba rakatali rakatali abashata rakatali ala bakoria laba rakatali aboria laba shata rakatali ala bababa rakatali ababa baba. Yes, we are still praying.